0: Witam serdecznie w podcaście Kosmo po polsku, w jego takim letnim wydaniu. Latem mamy dla Was 4 odcinki o naszych pasjach, o pasjach prowadzących Kosmo po polsku. Znacie nasze głosy, te na pewno bardzo dobrze, ale tym razem poznacie też nasze pasje, przynajmniej te ciekawsze, które mają też coś wspólnego z latem. A zaczynamy ode mnie, od Adama Gusowskiego. Jeszcze raz cześć!
1: Kosmo po polsku.
0: U mnie będzie o sporcie wodnym, który stał się moim największym szaleństwem. To jest windsurfing. Historia jest o tyle ciekawa, że kiedy rodził się windsurfing i szybko stał się synonimem lifestyle'u kolorowych, bezstresowych, roześmianych, słonecznych, takich opalonych, jakby wiecznie młodych lat 80., mały Adaś właśnie zaczynał szkołę podstawową. Już wtedy byłem związany z wodą i z żeglarstwem. Pływałem regatowo na optymistach, później na kadetach i 420-kach, może znacie. W każdym razie stawiałem pierwsze kroki pod żaglami i chłonąłem wszystko, co miało związek z wiatrem i z wodą. Pamiętam jeszcze, jak moi starsi koledzy z przystani właśnie wtedy, w latach 80., z ogromnym przejęciem opowiadali sobie o czymś niezwykłym, o desce z żaglem. No, dla mnie brzmiało to wtedy niemal jak opowieść z innego świata. Trzeba też pamiętać, że były to czasy, gdy Europa była jeszcze podzielona na wschód i na zachód. Ja byłem na wschodzie Europy, a wiele rzeczy, o których się słyszało, wydawało się tak odległych, niemalże niedostępnych. Los jednak sprawił, że na własną przygodę z windsurfingiem musiałem wprawdzie poczekać jeszcze blisko 30 lat, ale się udało. Bo w międzyczasie były małe i duże jachty, katamarany, niezliczone godziny spędzone na wodzie, aż w końcu trafiłem do szkółki windsurfingowej i wtedy złapał mnie ten bakcyl. Złapał tak mocno, że dziś windsurfing jest moją największą sportową pasją. Właściwie każdą wolną chwilę staram się spędzać na desce, a sporą część życia organizuję według czy pod prognozą pogody, pod siłę i kierunek wiatru. Są tacy, którzy planują tydzień według kalendarza, zadań. Ja najpierw sprawdzam, czy i gdzie będzie wiało. I właśnie o tej pasji, o miejscach, o ludziach, o sprzęcie, przygodach i o emocjach związanych z windsurfingiem opowiem Wam tutaj. Zabieram Was w drogę na mój home spot, czyli miejsce, w którym nauczyłem się windsurfingu. Tam też najczęściej jeżdżę na pływanie, tak zwane pływanie. Tam też jest moja community, moi przyjaciele z nadwody. To Miedwie Sport, klub i szkółka windsurfingu na jeziorze Miedwie, zaraz pod Szczecinem, gdzieś między Stargardem a Pyrzycami. Ale najpierw pakowanie, czyli wszystko, co potrzebuję do skrzynek, a skrzynki do samochodu. 5 pięter. Żeby dojść do samochodu, to muszę Wam powiedzieć, że przy całej tej pasji dla tego sportu lepiej niczego nie zapomnieć. Dobra, schodzimy. No co? Wspaniała pogoda, słońce świeci. Z wiatrem to jeszcze nie wiemy. To się okaże po drodze, ale dobrze to wygląda. Prognozy są bardzo dobre. Można powiedzieć, że wyśmienite. Okej. 5 pięter mamy za sobą. Skrzynka cały czas w rękach. O, to będzie ciężko otworzyć te drzwi. Nie, dobrze. Okej. Jakoś sobie poradzimy. Klucz do samochodu. Chodźmy do środka. Zostawiamy część rzeczy. I teraz jeszcze te skrzynki. Skrzynki do bagażnika. Do transportera. Dobra, skrzynka jedna już tutaj była. Drugą dostawiamy. I już będzie ok. Okej, w samochodzie sprzęt i neopreny, to możemy ruszać w stronę Szczecina. Później odbijam na Pyrzyce i docelowa wioska to Wierzbno w gminie Warnice. Po 2 godzinach jazdy już widać w oddali południowy koniec jeziora Miedwie.
2: Dla mnie to akurat o tyle ciekawe, bo ja patrzę bardzo chętnie, obserwuję, jak jadę na mój spot. Czy jak się zachowuje wiatr, czy jest ten wiatr, jak się zachowuje, to patrzę już na pola. Teraz już mamy w tym okresie już to żyto i pszenica są już takie wysokie, już po nich gładzi. po kłosach gładzi ten wiatr, zagładza, to już widzę, jak silny jest, z jakiego kierunku. Obserwuję też drzewa, jak się zachowują gałęzie, jak się zachowują liście, sprawdzam siłę, sprawdzam kierunek wiatru. Na autostradzie to lubię popatrzeć też na wiatraki, czy się kręcą, czy wiatr w nie wchodzi i generuje tą siłę. W ten sposób też mogę odczytać, co się dzieje z wiatrem trochę wyżej, to też jest dla mnie ważne. No i też tutaj już jest ostatnia wioska przed wjazdem na home spot, na mój taki spot, na którym pływam. Ostatnia wioska przed wjazdem w stronę jeziora, w stronę szkółki windsurfingu Miedwie Sport. No i tutaj już można zobaczyć, jednym okiem zerknąć na jezioro. Wprawdzie to jest daleka, ale po zamarszczeniu, po kolorze zamarszczeniu wody, po kolorze tej wody, jak horyzont wygląda na tafli jeziora, już można rozpoznać nie tylko czy jest wiatr, ale też mniej więcej z jaką siłą wieje, z jakim kierunkiem. To widać po tym, jak fale się układają, jak struktura na jeziorze się układa. No i to już mnie tam trochę przygotowuje do tego, jak może być ten dzień dzisiaj na wodzie, jak on może wyglądać, jak się może to układać. Już przygotowuję się trochę mentalnie, psychicznie na to, no bo muszę powiedzieć, że ten sport to jest też taki, no i dzisiejszy wyjazd też to wróży. Ten sport jest taki, że jest wymagający, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Mamy tutaj do czynienia co najmniej z dwoma żywiołami, czyli z wodą i z wiatrem, i to trzeba wziąć na pewno pod uwagę. Mentalna siła jest o tyle ważna, że są to nieraz, szczególnie tak jak teraz się spodziewamy w ten weekend, że mocno przywieje, mamy tutaj do czynienia z ekstremalnymi sytuacjami, z ekstremalnymi warunkami, czyli w tych ekstremalnych warunkach, w ekstremalnych sytuacjach musimy się odnaleźć i to nie jest tylko kwestia przygotowania fizycznego, ale też psychicznego. To znaczy tak, musimy wiedzieć, co się może wydarzyć, musimy być gotowi na odpowiednią reakcję, musimy zwracać uwagę na to, czy jesteśmy jeszcze w bezpiecznej pozycji, czy jeszcze jesteśmy na tyle bezpieczni, że możemy nadal ten sport uprawiać w tym momencie. To znaczy dobrze jest też się przygotować na zawrót do przystani, na spot, no, ale też trzeba się przygotować na wyzwania, to znaczy nie każdy silny wiatr, nie każda zmiana warunków na gorsze oznacza, że już muszę się poddawać, czyli jakby ta siła mentalna oznacza też, że jestem przygotowany na wymuszenie od siebie pewnego progresu, no coś, co wyciągnąć jeszcze kolejne procenty, jeszcze kolejny element z siebie, żeby pójść krok dalej. Nie? Czyli oczywiście wszystko jest w ramach rozsądku i słusznie, że to jest w ramach rozsądku i bezpieczeństwa. No natomiast no jest to właśnie też częścią takiego ćwiczenia mentalu, czyli przygotowania się do takich warunków i do tego, co te warunki od nas wymagają. No i ta siła to jest właśnie siła nie tylko w rękach, ale też siła w głowie, psychiczna, mentalna. No dobra, no i teraz Warnice, czyli to jest to miejsce, w którym znajduje się na południu Miedwia, są Warnice. No i w tych Warnicach to jest właśnie, tam się znajduje szkółka Miedwie Sport. I teraz kierunkowskaz. Tutaj trzeba naprawdę bardzo ostrożnie wjechać. Mała uliczka, mały taki ten, ale przed dwoma zakrętami i też tak trochę górka, trochę nie widać, czy ktoś z naprzeciwka jedzie. Tutaj trzeba dzwonić troszkę. Ta uliczka nie jest najszersza, też nie jest najlepszej jakości, ale czego się nie robi, żeby dojechać nad jezioro, czego się nie robi, żeby dojechać do swojej pasji, do swojego sportu, do swojego spotu. No i widzę, co nam mówi jezioro. Widzę w oddali jezioro. Ma taki niebieskawy, w ogóle jezioro Miedwie jest przepiękne. Ma bardzo ładny kolor wody, ponieważ piaszczyste dno odbija słońce i powoduje taki zielonkawy seledyn. to jest taki normalny kolor tego jeziora. Samo jezioro w tej części, w której jest szkółka, jest płytkie, więc słońce odbija się i przechodzi przez warstwy wody. Ma też głębsze miejsca, te głębsze miejsca są dużo ciemniejsze, mocno zabarwione takim granatem, trochę strasznie. Okej, ale co widzimy? Tak patrzę z daleka, jaśniejszy niż zwykle kolor wody. Mówi, że mamy zafalowanie, czyli jest wiatr. Wiatr jest tym razem z zachodu, jest też dolądowy, będzie bezpiecznie dzisiaj pływać. Widać też właśnie, ponieważ ta fala się tak buduje i podświetlana jest z zachodniej strony. Widać jak właśnie jaśniejszą karnację tej wody i Tomi mówi już z daleka, że wieje dobry kierunek, że wszystko się dobrze układa. No i co? To po prostu się wtedy cieszę, że nie będę stał na brzegu i się patrzył, tylko będzie wyzwanie, będzie ruch, będzie pływanie. Tego się trzymajmy. I teraz tutaj skręcamy w ostatnią drogę, w stronę ulicy Jeziornej, w lewo. Plaża, punkt widokowy. Jak tylko skręcimy w lewo, to już widzimy ten punkt widokowy. Widzimy też plażę i w oddali również jezioro. Jesteśmy na terenie Natury 2000, ale są też obostrzenia, jeśli chodzi o zabudowę tych terenów. Też po jeziorze Miedwy nie wolno pływać turystycznie z silnikiem motorowym. Jedynie pozwolenia na silnik motorowy mają rybacy, no i oczywiście służby ratunkowe. Tutaj wjeżdżamy, o, już jest lekko w lewo, lekko w prawo jest brama. Miedwie Sport, szkoła i wypożyczalnia, windsurfing, kitesurfing, wingfoil, wypożyczalnia SUP. Zajęcia grupowe, półkolonie dla dzieci i młodzieży, taki baner nas wita. I w oddali widzę mojego trenera, trener już nas wita. Cześć trenerze, siema.
3: Witam. Cześć, cześć.
2: Jak warunek?
3: Bardzo sympatyczny, cieplutko no. I trochę wiatru, myślę, że wystarczy.
2: Dzisiaj na rozgrzewkę, a jutro?
3: A jutro ostre pływanie 108 km na godzinę, ma o 18 wiać, czyli się szykujemy.
2: I zaparkowane na Miedwie Sport. Ja akurat głównie pływam na windsurfingu, czyli na desce z żagle. Właśnie, więc sprzęt. Pierwsze co robimy, to musimy sobie przygotować sprzęt. Tutaj mam trochę sprzętu przy sobie. Muszę go najpierw wypakować. O, sprzęt do deski w takim worku żeglarskim. Bardzo praktycznym, ale też ciężkim, bo dużo już tego szpeju jest. W ogóle windsurfing to jest taki sport, gdzie jest troszeczkę sprzętu w tym, jest troszeczkę takiej zabawy, dobrania do siebie odpowiedniego sprzętu. To jest trochę tak jak z rowerami, nie? To, co chcemy robić, taki sobie rower dobieramy. Jeździmy po mieście rowerem, to mamy rower taki, który szybko rusza, łatwo hamuje, albo któryś jest, na którym można zawiesić na przykład torbę na zakupy i tak dalej, i tak dalej. Jeździmy po górach, to oczywiście opony są inne może jakieś przekładnie, hamulce. Jedziemy szybko, no to też opony są cieńsze, te rowery inaczej wyglądają, siodełka i tak dalej. No i ja tutaj też musiałem dokonać wyboru i jakby moja dyscyplina w windsurfingu to jest takie rekreacyjne, szybkie pływanie. W idealnym przypadku pływanie w ślizgu, czyli takie prawie, że unoszenie się na falach z żaglem. I dlatego mam tak zwaną deskę freeride'ową, czyli właśnie to takie luźne pływanie. Freeride'ową i tutaj już ją wyciągam, ona jest w pokrowcu. Muszę ją sobie przesunąć kawałek dalej. Nie jest ciężka, ale około 9-10 kg waży taka deska. Z pokrowcu można go zamkami odpiąć i wysunąć z pokrowca. O tak. Tutaj w sportach wodnych w tym zakresie się też dużo dzieje. Dużo ciekawych innowacji, dużo ciekawych rzeczy, które... Muszę przesunąć inną deskę.
0: dużo rzeczy, które cały czas jeszcze dochodzą, które urozmaicają ten sport. Ale w ogóle w tym sporcie, nawet jeżeli się ma jedną tylko deskę, jeden żagiel, jeden taki zestaw powiedzmy, można się uczyć na niej pływać całe życie. Cały czas sobie można dokładać kolejne umiejętności, kolejny progres, kolejne elementy, dogrywać do tego, douczać się. Także tutaj czasami na wodzie widać, że niby wszyscy perfekcyjnie wszystko robią i pływają, ale dla kogoś, kto jest w ten temat wgryziony, to można też powiedzieć, że to są też osoby, które nawet jeżeli to perfekcyjnie wygląda, cały czas się czegoś na wodzie uczą. To jest sport, w którym cały czas można się czegoś uczyć. Każdy na wodzie ma swoje zadanie. Początkujący, jasne, próbują ustać na desce, poruszać się do przodu, zawracać, może nawet skręcać. Potem dochodzą kolejne elementy tej zabawy, że można płynąć efektywniej, technicznie lepiej. No i to właśnie te skills można sobie cały czas poprawiać, ulepszać. No i się tym sportem po prostu bawić. I zaglądam do mojej torby. Takiej żeglarskiej torby, sportowej torby. Zamek odpinamy. Tu są różne gadżety. Między innymi właśnie mój statecznik. Tutaj dokręcamy. Nie za mocno, to tutaj nie trzeba się z tym siłować. Ten system jest tak w sumie zgrany, żeby chodzi o to, żeby się wszystko ładnie trzymało, a nie napinało. No i jak już tutaj jesteśmy przy dokręcaniu, to dobrze jest już sobie włożyć tak zwaną paletę. To jest taki element, taki bolec, który się przykręca się do deski. O, właśnie tak. Nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Tutaj wszystko w miarę zawsze pasuje. I jak już jest dokręcone, to ten bolec później pomoże nam połączyć pędnik. Pędnik to jest żagiel, maszt i bom w jednym. To jest to, co nas napędza, nasz wiatrowy silnik. No i ten pędnik łączony jest właśnie z deską za pomocą palety i takiego bolca. No i to teraz przygotowaliśmy, więc możemy zająć się właśnie pędnikiem. Czyli zaraz pójdziemy po żagiel i resztę. No dobra, żagle. Żagle to też jest filozofia. Kurczę. Każdy ma jakieś tam swoje ulubione tymi, na których pływa. No ale ważne dla mnie jest, że to są żagle, tak jak deska jest freeride'owa, to również i żagle używam freeride'owe. Wyciągamy ten żagiel. Mój żagiel już jest napięty na maszcie. Czyli teraz jest w formie takiego dużego skrzydła. I to skrzydło wynoszę. Okej. I kładę na ziemi. Żeby spiąć cały ten system, to potrzebuję jeszcze tak zwany bom, czyli coś, za co trzymam cały ten żagiel. Okej. Montujemy. No muszę powiedzieć, że w przeciągu tych lat rozwoju windsurfingu największą popularność windsurfing zdobył w latach 80., wiecie, lata 80., kolorowe lata 80., nie? Sami fajni, uśmiechnięci młodzi ludzie. I właśnie idealnie w lata 80. wpasowała się ta taka filozofia, czy taki style windsurfingu. Starzy surferzy, którzy pływali jeszcze w latach 80., chętnie wspominają o tym, jak to wtedy właśnie było, jak to się zaczynało, jak był ten taki największy hype wokół windsurfingu. No i wspominają też swój sprzęt. No i muszę powiedzieć, że sprzęt się w ostatnich latach mocno poprawił, mocno posunął do przodu. Sprzęt jest wygodny, dlaczego to mówię teraz, bo zakładając ten bom, to jest naprawdę kilka ruchów ręką. Raz, dwa, trzy, zacinam, zaciągam jedną linkę, zaciągam drugą linkę, w knagę wciskam i już to wszystko jest założone. Nie ma najmniejszego problemu. To też jest kwestią tego, że ktoś pomyślał, że ktoś ten sport cały czas ulepszał. No i w tym ulepszeniu właśnie też zadbano o pewną wygodę w klarowaniu się, mówi, sprzętu. Okej. Czyli już mamy deskę i mamy też żagiel. I teraz no, trzeba się przygotować do pływania. A przygotowujemy się, mała rozgrzewka. Też mentalnie trzeba się rozgrzać i trzeba się ubrać. Neopreny, ojej, to kolejny temat. Są warunki, w których po prostu nie da się bez. Neopren chroni przede wszystkim przed wychłodzeniem ciała. Mimo sportu i wysiłku na desce i oczywiście pewnego zgrzania, no woda, wiatr ściągają to ciepło, trzeba się chronić przed wychłodzeniem, przynajmniej w tych miesiącach, w tych tygodniach, gdzie ta pogoda jeszcze nie pozwala na pływanie w krótkim rękawku. Oczywiście wszyscy czekamy na takie chwile, żeby można było w samych shortach pływać, no ale jak nie jest to możliwe, to przecież nie będziemy czekać na odpowiednie okienko pogodowe, tylko chcemy uprawiać sport jak najczęściej i to jak najczęściej umożliwiają właśnie neopreny. Tak przygotowany mogę iść na wodę, sprzęt sklarowany, żagiel otaklowany, neopren ubrany oczywiście przed wejściem do wody. Sprawdzamy jeszcze raz warunki, kierunek i siłę wiatru, zafalowanie, temperaturę powietrza i wody. Na nowych spotach dobrze zapytać się lokalesów, w idealnym przypadku ludzi, którzy akurat schodzą z wody, o właśnie te parametry i też konieczne są pytania o ewentualne niebezpieczeństwo danego akwenu. Również tutaj na Miedwiu, które jest przy szkółce bardzo wygodne, bo płytkie, są rzeczy pod wodą, o których warto wiedzieć, jak na przykład trzy głazy narzutowe znajdujące się na prawo od wyjścia na wodę. Przy całym szaleństwie i beztrosce podczas windsurfingu zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie swoim, moim i o bezpieczeństwie innych przy czy na wodzie, czy w wodzie. No i tak przygotowani i doinformowani możemy wchodzić na wodę. Ja to zrobiłem 2 godziny temu i właśnie wróciłem na brzeg. Właśnie wróciłem z pierwszej sesji dnia. Zazwyczaj próbuję tak mieć 2 sesje po 3 godziny mniej więcej być na wodzie. Pomiędzy trzeba sobie odpocząć, oczywiście coś zjeść, coś się napić, odświeżyć ciało i myśli też. No i co, jak było? No, ten weekend jest o tyle ciekawy, że naprawdę wieje. Wieje tak, że głowę urywa. Spot jest pełen ludzi, są ludzie na kajtach, na wingfoilach, no i oczywiście na windsurfingu. Każdy ma tam swoją rzecz do nauki. Każdy coś tam sobie ćwiczy. Czasami się wpada do wody, czasami nie. No ale wieje. Jedni wchodzą, drudzy schodzą, pół jeziora zajęte na sporty wodne. Bardzo fajnie to wygląda. Uwielbiam właśnie te momenty, jak tak dużo ludzi jest na wodzie. Widać wtedy, że się jest częścią tej community, że to nie jest coś wyjątkowego, co się robi, tylko raczej właśnie dotyczy więcej osób. Jest to też sport, w którym często ludzie są życzliwi do siebie, pomagają, jakby ta community jest taka bardzo otwarta na siebie, na pomoc, na wygadanie. Także tak, no to jest taki właśnie sport, który pomaga być no, oczywiście sport, który jest sportem indywidualnym, ale o dziwo najlepiej się go robi w grupie właśnie. Jedni wchodzą na wingu, ktoś wchodzi, na windsurfingu wychodzi, jak było?
4: Wspaniale! Pogoda dopisała, słoneczko, troszeczkę chmur, ale bardzo mocny wiatr i znowu rekordy prędkości pobite.
0: A jakie są rekordy?
4: Rekordy są takie, że światowy rekord to ponad 100 km na godzinę, ale my tutaj na jeziorze pływamy między 30 a nawet 60 km na godzinę i udaje się to osiągnąć tutaj, kiedy fala jest trochę mniejsza, a wiatr duży.
0: A dzisiaj mierzyłeś teraz?
4: Mierzyłem, duża fala, taka przeszkadzajka, 45 km na godzinę.
0: To nie mało.
4: Zdecydowanie nie mało.
0: Ja pamiętam jeszcze swoje początki bardzo dobrze. Pamiętam swój kurs windsurfingu, pierwsze kroki, pierwsze metry na wodzie. Ciekawe, że takie momenty tak głęboko i wyraźnie zapadają w pamięci. To już była późna jesień, wiało ostro i było zimno, taki zimny deszcz, jesienna, absolutnie jesienna pogoda, zimna woda. No jakoś nie przeszkadzało to ani w początku, ani też w kontynuacji nauki, bo w tym sporcie, w tej dyscyplinie końca nauki naprawdę nie ma. Ale cały czas widzę wokół siebie osoby, które zaczynają swoją przygodę z windsurfingiem, tak jak Gabi, która po odchowaniu dzieci odkryła swoją nową pasję, pasję windsurfingu w zeszłym sezonie, a w tym sezonie robi progres od początkującej osoby do zaawansowanej. Bardzo szybko robi te kroki. Na pewno to po części talent, ale też nie zapominajmy, że tu, jak w każdej dyscyplinie, swoje wyćwiczyć, czy też, jak my mówimy, swoje wypływać trzeba. To są godziny na wodzie, często z frustracją, ale zdecydowanie częściej z poczuciem zadowolenia z kolejnych kroków, z kolejnych postępów.
5: Trudno było mi uwierzyć, że jeszcze znajdę kolejną dyscyplinę sportu, czy też odkryję w sobie coś takiego i będę stała na desce. I każda sesja na wodzie daje mi ogromną satysfakcję, uczy pokory i pokazuje, że zawsze można nauczyć się czegoś nowego. Ja myślę, że tak w każdej dziedzinie sportu jest to pewien proces i nie jest to łatwe, więc naprawdę trzeba być zdyscyplinowanym i spokojnym. No nie zawsze się to udaje, bo mamy momenty, w którym rzucamy wszystko na bok i mówię, ojej, cholera, no nie da się dzisiaj. Ważne jest to, żeby mieć cierpliwość i wierzyć w siebie, w swoje umiejętności i po prostu spokojnie wypływać sobie swoje godziny, mieć uśmiech na twarzy, celebrować to, cieszyć się każdym momentem, a to jest naprawdę bardzo wyzwalające. Jak już się stoi na tej desce, czuje się ten wiatr w tych żaglach, we włosach, gdziekolwiek, to jest to naprawdę niesamowite uczucie. To bardzo ciężko jest je opisać.
0: No właśnie, i jak to opisać? To poczucie bycia tu i teraz, absolutnie wyłączone myśli, to stopienie z żywiołami, z wodą, z wiatrem, za pomocą tak naprawdę minimalnego sprzętu, to jest przecież tylko deska i żagiel. I to wszystko sprawia, że inne myśli, jakieś troski, zmartwienia znikają, a na ich miejsce pojawia się zadowolenie, na pewno szczęście i takie poczucie spełnienia. Więc windsurfing to moja pasja, która dokładnie to mi daje. Pewnie znacie to też ze swoich pasji. Każdemu z was życzę, no i też tak pozytywnie zazdroszczę, oczywiście w cudzysłowie to słowo zazdroszczę, pozytywnie zazdroszczę wam tego poczucia, tego uczucia. I dziękuję wam, że zechcieliście potowarzyszyć mi w moim windsurfingu, w tym dniu z deską, z żaglem, na wodzie, na falach, z wiatrem i słońcem. Przekażcie ten podcast osobom, które ten temat może zainteresować. Subskrybujcie i polubcie Kosmo po polsku. Naciśnijcie też funkcję przypomnienia, żeby nas nie przegapić. A tymczasem pozdrawiam was surfingowym Hang Loose. Do zobaczenia na wodzie i do usłyszenia tutaj. Mówi Adam Gusowski.
1: Kosmo po polsku.